0: Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99 i 4 FM.
1: Yeah, man, it's like the Fajana getting a rubber up style.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM. Seniorita!

0: Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99 i 4 FM.
1: Yo man, I can't stop reminiscing, you know.
2: Porwata się, man.

nocą gramy, nie gadamy. Radio Kujawy. Do the rigga-digga-ding-dong song.

Radio Kujawy non-stop. 99,4 FM. Jesteś na dobrej fali.

Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99 i 4 FM. Third wish. Baby bash. Te quiero mucho.

0: Radio Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej. Sezon infekcyjny wystartował, w przychodniach większy ruch. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, dziś wieczorem Bułgaria. Miriam Lipińska, prawie 5 tysięcy złotych.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
0: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się

0: rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
1: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
2: Kilka lat temu, z wyprzedzeniem, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
1: Und wie bei der ersten Halle war die Umsetzung vorbildlich, top.
2: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
0: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
3: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 m³ jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
0: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
4: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
0: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
5: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
6: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o

0: siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
0: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się między innymi pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
2: Włocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca.

0: Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
1: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
0: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
1: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
0: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
5: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę

0: możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju

0: Zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
0: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu.

0: miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
0: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
0: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
0: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
0: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
4: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
2: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
5: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje...

0: fajne życie.
1: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
0: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
1: I od jak dawna pani trenuje?
0: Od 2 lat.
1: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
0: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
0: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawsze wdzięczam dużo mamie. No i...
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych. Jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji, nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice, dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj?

0: Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
1: Bardzo.
2: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
0: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
2: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
3: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
0: I jak ci się podoba? Jak wrażenia? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
3: Jestem bardzo zadowolona.
0: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
3: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
0: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
3: Na prawie każdych jestem.
4: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że

0: biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
1: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane

0: na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
1: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
0: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie.

0: Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
2: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
3: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach Włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
4: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
3: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
4: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
3: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu.

0: projektu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
1: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
0: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
1: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
0: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
2: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
0: Wrocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
2: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
0: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
2: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient podając numer parkomatu, my sprawdzamy co się z nim dzieje, wiemy od razu co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
0: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta.

0: Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
4: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
5: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką taką plażową była dla ciebie czymś nowym?
5: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś nowego i tak wyszło, że akurat u mnie

0: W mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
0: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia: Goreń, gmina Baruchowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne: w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia: 8 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Chocimska. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 9 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Armii Krajowej 17. Płeć: samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 9 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska, Dziewińska. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: brązowa. Wielkość: mała. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 10 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Piaski, 11. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: trikolor. Wielkość: duża. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojskowa. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: brązowa. Wielkość: szczeniak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wiejska 48B. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny.

odpalany, wielkość średniej, cechy szczególne, wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026, miejsce znalezienia ulica Pogodna 1, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie biało-szary, wielkość duży, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy.

0: Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
1: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
1: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
1: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
2: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
1: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki stadiony świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
2: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką taką plażową była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie my się zrobili boisko, no i zacząłem grać.
2: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
2: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowywuje jednostki, taktyki.

0: ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy, no.
1: Teraz przed Zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeszcze powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michalak, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
4: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
5: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
4: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
5: I od jak dawna pani trenuje?
4: Od 2 lat.
5: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
4: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
5: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
4: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
6: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może

0: też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
0: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też Wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo. Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
5: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
6: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
6: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
6: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
6: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 504.

0: 40 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi

0: chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu, z wyprzedzeniem, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.

0: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach wrocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
1: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce...

0: siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
0: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy złotych i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
2: Włocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca.

0: Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
1: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
0: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
1: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
0: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
5: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości.

0: możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką taką plażową była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie my się zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za łóżkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy

0: Zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
0: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu.

0: Chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
0: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i no i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
0: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny. Jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
0: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
0: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. Ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
4: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
2: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
5: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.

0: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
1: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
0: I od jak dawna pani trenuje?
1: Od 2 lat.
0: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
1: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
0: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
1: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się, bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
0: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu, do tego też Wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
0: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
0: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
0: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
0: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
0: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
0: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
0: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
0: Lubisz przychodzić tutaj?

0: co lubisz robić podczas zajęć, jak długo tu spędzasz?
1: Bardzo.
2: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
0: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja, czy może rodzice cię zachęcili?
2: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
3: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
0: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
3: Jestem bardzo zadowolona.
0: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
3: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
0: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
3: Na prawie każdych jestem.
4: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że

0: Biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
1: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
0: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
1: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
0: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić.

0: dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
2: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
3: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
4: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 30. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
3: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
4: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na Grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku powiatowej

0: stacji sanitarno-epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Minipark Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no, w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu włocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Włocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
2: Włocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
4: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
2: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
4: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował.

0: teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta.

0: i medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych. Jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
4: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
5: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
5: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak

0: już spróbowałeś tej piłki plażowej?
1: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany.

Delikatny, umaszczenie czarny, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia i język, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy gdzieś około

0: w okolicach marca spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
0: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
0: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
0: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i trenujemy.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać

0: wzmocnić drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
1: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
0: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
0: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
3: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
4: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
3: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
4: I od jak dawna pani trenuje?
3: Od 2 lat.
4: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
3: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
4: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
3: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
5: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się

0: W sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga. Jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
0: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce. I staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm, pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo.
6: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
6: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
7: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
7: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
7: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
7: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma...

0: a znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd

0: województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę Rady Społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
6: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje

0: organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
1: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku o godzinie 10:30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
0: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
1: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
0: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu włocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się między innymi pomysły dotyczące byłej prezydent Włocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń.

0: zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
0: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
0: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu

0: temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, a tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
2: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Choczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
2: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
4: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
4: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Choczu i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce.

0: i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
0: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na

0: Prawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i no i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
0: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym.
0: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z mojego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
0: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeszcze powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michalak, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
4: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
2: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
5: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
1: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
5: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
1: I od jak dawna pani trenuje?
5: od 2.

0: 2 lat.
1: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
0: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
0: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu 3 miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2 miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych. Jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
6: Bardzo.
7: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
7: Moja trenuje jakoś tak 4 miesiące.
8: Mój tata początkowo.

0: Bo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
0: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
0: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
0: No, prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowań.

0: pracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
0: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
0: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej

0: zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
2: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
3: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach Włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
4: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
3: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
4: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
3: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość

0: Miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – mini park praw kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
2: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
2: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy złotych i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
3: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Wrocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
3: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
3: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje. Wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SP

0: RP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
4: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki stadiony świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
5: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką taką plażową była dla ciebie czymś nowym?

0: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i no i tak wyszło, że akurat u mnie my się zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
0: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy

Szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne: wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia: Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia: Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i

obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte

0: podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się na, przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
0: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Choczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
0: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Choczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
0: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny. Jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. Ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Choczu i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy

0: dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
1: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach Pro Klubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
0: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
0: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
3: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
4: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
3: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
4: I od jak dawna pani trenuje?
3: Od 2 lat.
4: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
3: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
4: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
3: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
5: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie.

0: Nie, i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
0: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy, też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm, pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo. Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
5: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
6: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
6: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
6: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
6: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021.

0: 2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreślę, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się

0: z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu, z wyprzedzeniem, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
0: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach wrocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
6: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września.

0: roku o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Wrocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
0: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – Minipark Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia. Tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć,

0: zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
0: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
0: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie

0: trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
1: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
0: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg

sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 2021.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.

0: końca?
1: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych. Jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
1: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
0: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się jakby zakochałem. O.
0: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym.

0: fantastyczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
1: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i, no i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
0: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
1: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
0: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
1: To mogę powiedzieć bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
0: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
1: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali i mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
4: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
2: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
5: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
0: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
5: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę

0: tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
1: I od jak dawna pani trenuje?
0: Od 2 lat.
1: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
0: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
0: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. Pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu trzecie miejsce.
2: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się, bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
2: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
2: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
2: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
3: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych. Jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to.
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
5: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
6: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
6: Bardzo.
7: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna...

0: trenujesz, czy to była twoja decyzja, czy może rodzice cię zachęcili?
1: Moja trenuje jakoś tak 4 miesiące.
2: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
0: I jak ci się podoba? Jak wrażenia? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
2: Jestem bardzo zadowolona.
0: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
2: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
0: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
2: Na prawie każdych jestem.
3: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreślę, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają

0: właściwych kompetencji.
1: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
0: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
1: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
0: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy,

0: No jak klienci pozwolą, klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to ten zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
2: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy, również z kapitałem niemieckim, tutaj w okolicy postanowiły zainwestować. Ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni. Ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
3: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
4: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, o godzinie 10:30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
3: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
4: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
3: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpieczeństwa.

0: bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – mini park praw kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
2: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
2: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy złotych i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
3: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Wrocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
3: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
3: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać

0: dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
5: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
5: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
6: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.

0: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
1: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i, no i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
0: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
1: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed Zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak.

Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów.

Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować.

0: w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała, i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
2: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
3: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
2: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
3: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
2: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
3: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
2: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
2: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś, tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
3: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
4: To mogę powiedzieć jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję, No myślę, że to jest wielki sukces na

0: skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
0: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to dwa treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
3: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michalak, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
4: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
2: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
5: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
1: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
5: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
1: I od jak dawna pani trenuje?
5: Od 2 lat.
1: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
5: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
1: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
5: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
6: Aktualnie niedawno minęło już

chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się

0: ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga. Jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
0: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych. Jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo.
6: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
6: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
7: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
7: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
7: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
7: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość.

0: jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób.

0: sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu, z wyprzedzeniem, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej. W zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
6: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach wocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.

0: Biały Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
0: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu włocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Włocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne

0: udogodnienia. Tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Włocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
0: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
0: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7 miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy

0: być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
2: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
2: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
4: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
4: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla

zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy

0: Największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
1: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
0: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz

0: może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu, no i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie, czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
3: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
2: To mogę powiedzieć bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
3: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
2: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
5: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego.

0: bo ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
3: Skąd zainteresowanie treningiem?

0: treningami?
1: Zainteresowanie od kolegów.
0: Od jak dawna ćwiczysz?
1: Od 7 miesięcy.
0: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
1: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
0: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
1: Na pewno.
0: Proszę, powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
2: Dobrze.
0: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
2: Bardzo.
3: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
0: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
3: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
4: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
0: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
4: Jestem bardzo zadowolona.
0: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
4: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
0: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
4: Na prawie każdych jestem.
5: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa,

0: że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreślę, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że

0: godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
0: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
0: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej. zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie.

0: Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Wrocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
2: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Wrocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Wrocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
3: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach wrocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
4: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Wrocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
3: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
4: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławku. Serdecznie zapraszamy.
3: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego

0: 2025. Mini park praw kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
1: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
0: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
1: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
0: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
2: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
0: Wrocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
2: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
0: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
2: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
0: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta.

0: Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
4: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
5: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
5: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście.

0: Zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
0: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość

Średniej cechy szczególne, wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj!

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to

0: 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
1: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
1: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
1: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
2: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
1: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
2: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
2: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny. Jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
2: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. przy

0: ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy, no.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali i mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
4: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
5: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
4: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
5: I od jak dawna pani trenuje?
4: Od 2 lat.
5: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
4: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
5: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
4: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
6: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję.

0: No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga. Jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
0: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy, też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych. Jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to.
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo.
6: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
6: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
7: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
7: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
7: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
7: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 500.

0: 8106-366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
0: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale

0: Chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 m³ jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej. W zapotrzebowaniu na inwestycje, to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.

O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach wocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.

0: o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Wrocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
0: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – Minipark Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo.

0: gotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
0: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
0: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
5: Spotkania zaczynamy gdzieś około w okolicach marca. Spotykamy

0: się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu,

0: i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, a tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
0: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
2: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
1: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że

0: że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
2: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu, no i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie, czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
2: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i no i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
3: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
2: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
3: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
2: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z mojego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
3: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
2: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już 50 medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
5: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest 4-krotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest 2-krotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad

0: poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
1: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny, no i tak wygląda moje życie.
2: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
1: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
2: I od jak dawna pani trenuje?
1: Od 2 lat.
2: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
1: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
2: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
1: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej. 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
3: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
2: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
3: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też Wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
2: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
3: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
2: A jakie są pana marzenia?
3: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
0: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
4: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych. Jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
2: Skąd zainteresowanie treningami?
5: Zainteresowanie od kolegów.
2: Od jak dawna ćwiczysz?
5: Od 7 miesięcy.
2: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
5: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
2: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć?

0: ćwiczyć i rozwijać się?
1: Na pewno.
0: Proszę, powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
2: Dobrze.
0: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
2: Bardzo.
3: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
0: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
3: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
4: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
0: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
4: Jestem bardzo zadowolona.
0: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
4: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
0: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
4: Na prawie każdych jestem.
5: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
1: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala,

0: szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
1: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
0: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
1: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
0: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować?

0: Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
2: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
3: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach Włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
4: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
3: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
4: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek,

0: rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na Grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – mini park praw kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
3: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
2: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
3: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
2: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
4: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
2: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
4: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
2: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
4: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci

klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony. My nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać.

0: Chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda, Chodecz! Z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda, Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
4: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
5: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
5: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili.

0: boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
0: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed Zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie płowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średnia.

i cechy szczególne wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj!

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15...

0: to osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
1: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Choczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
1: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Choczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
1: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
2: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Choczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
1: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
2: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
2: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
2: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. przygo-

0: Ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy, no.
1: Teraz przed Zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
2: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
3: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
4: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
5: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
4: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
5: I od jak dawna pani trenuje?
4: Od 2 lat.
5: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
4: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
5: A co poza sportem, czym się pani zajmuje, co pani robi w wolnym czasie?
4: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
6: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję.

0: No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się. Bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga. Jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
1: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
0: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo tu nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę, powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo. Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
5: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
6: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
6: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
6: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
6: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508.

0: 8106-366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją

informacją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie

0: własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
0: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych. Jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
0: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co, no na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś

0: mocno, mocno w tym się jakby zakochałem, o.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
0: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy. Nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie, czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i no i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. Ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy, no.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali i mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja, jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na Mistrzostwach Świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach Pro Klubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
2: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła

0: od twojego taty.
1: Myślę, takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
0: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu, do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
0: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego?

Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm, pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem.

0: nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
3: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś

0: tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
1: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Choczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
0: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
1: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się zakochałem. O.
0: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Choczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
1: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam u zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
0: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
0: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
0: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
0: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Choczu i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy 12, czyli dzieci w 7-12 lat,

0: 150 zawodników, także to jest jak na Lubraniec bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
3: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
4: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
3: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
4: I od jak dawna pani trenuje?
3: Od 2 lat.
4: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
3: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
4: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
3: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, 1. miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
5: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawsze wdzięczam dużo mamie. No i...
4: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
5: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu, do lat 15, 17 i Teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski.

0: juniorów, gdzie zająłem drugie miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście. Aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo.
6: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
6: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
7: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
7: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
7: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
7: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super

pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia – Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6. w naszym mieście się odbywać będzie.
0: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi, trenowałam bardzo ciężko, właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
0: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
0: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
4: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
0: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

I reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę.

0: sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowy alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję. Jest już kilka lamp zainstalowanych. W ramach bieżącego roku wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków, no, od początku roku.

0: Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
0: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich, powiedzmy, tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
0: No, można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, w których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
2: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
2: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
2: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No, zdarza się.
2: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No, jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka.

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na państwa czekać.

0: też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w Muzeum Przysłowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela. I w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, Skarbiec Fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19, 20, 21, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych. Nie tylko tego rodzaju warsztaty. Będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak

0: było to powiedziane, będą projekcje na starym rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest no, instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej, artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę, będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniem, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie Fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od no, kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu Fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach 1. Ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast. No.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić, oficjalnie już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i my będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność festiwalu Fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że od to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
0: tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom.

0: żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
1: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury. Dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, który to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech.

0: czy świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko, bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk. Wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, z skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: To nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Wrocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6. w naszym mieście się odbywać będzie.
0: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi, trenowałam bardzo ciężko, właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach.

Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans

0: Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
2: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

Reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszkę.

0: troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty, One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich, powiedzmy, tutaj elementów

0: ten produkt się składa, więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
1: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
0: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
1: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
1: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
1: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
1: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
2: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. Trzy dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz szósty w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę państwa, w trakcie tego

festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje. I w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku miejscach. To też jest, Panie Prezydencie, Pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że Pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, Skarbiec Fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20, 21:00, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17:00 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo niebieską herbatą, będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych, nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampaloft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy

0: od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do Fajans Festiwalu, do Festiwalu Fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej, między innymi, i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona. I finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach pierwszego ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu i jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festiwal i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić oficjalnie, już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać. My będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu, po to, żeby atrakcyjność Festiwalu Fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że od to nam wszystkim chodzi, który ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
0: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festiwal, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festiwal obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
1: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to.

0: to spotkanie. Jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko, bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepiku w skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Budka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne

0: zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią? I dlaczego nie zwracają uwagi?
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła, ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora szpitala.
0: Czyli sugerować to tyle, tak?
1: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywanie opinii
0: tak?
1: właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektor, a ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
0: Są takie burzliwe?
1: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem. Albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w tym przypadku marszałek województwa, w szpitalach powiatowych
0: starosta,
1: w szpitalach klinicznych
0: akademia kierownik kliniki,
1: czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy na wzór spółek prawa handlowego, żeby być członkiem Rady Nadzorczej, wtedy się nazywa Rada Nadzorcza.
0: Trzeba było mieć zdany egzamin
1: przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli Rady Społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, Rady Społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie.

0: publicznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na
1: Ale
0: przykład
1: wówczas
0: Lipno,
1: członkowie pobierają
0: Lipno
1: wynagrodzenie
0: Szpital
1: za
0: jest
1: swoją
0: spółką
1: pracę.
0: z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że rada społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów, albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach. Nic nowego
1: nie
0: te kontrole
1: się
0: nie
1: niczego.
0: Wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No, no do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś.

0: jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No, doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które
1: Dodatkowych,
0: mogą ich wzmocnić,
1: wzmacniających.
0: nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no, bez przesady, nie da się tak żyć.
1: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy. Jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No, wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę,
0: Na
1: ale
0: dobę.
1: jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
0: Czy jest tylko na
1: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
0: Warszawa się chowa.
1: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na
0: Dla
1: badania,
0: pacjenta.
1: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją. Czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów, bo przecież to dyrektor
0: No
1: zawiera
0: tak, ale
1: umowę.
0: dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, że jeżeli
1: Dlatego
0: nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
1: no
0: No,
1: prawda,
0: a jeśli...
1: z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
0: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
1: To
0: No
1: jest
0: bo
1: początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
0: będzie miał
1: reformą.
0: ten rząd odwagę
1: No,
0: na reformę
1: przed
0: służby
1: wyborami
0: zdrowia?
1: pewnie
0: Nie.
1: nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, Gdy ja byłem posłem od 1000

1997 roku, w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i cztery reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, cztery reformy weszły w życie, które do tej pory są.

0: gimnazja, nie ma
1: Nie ma
0: gimnazjów,
1: gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma, tak.
0: wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowany.
1: Czyli co,
0: Chirurgia,
1: w
0: na
1: Lipnie mamy
0: przykład podział.
1: ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię, tak, w
0: Oczywiście.
1: Aleksandrowie na
0: I
1: przykład
0: wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
1: chirurgię.
0: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na
1: Coś
0: rok,
1: tam lokruje, coś tam
0: ale to
1: posypie.
0: są drobne, chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej, to jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
1: Zajmować się może tylko umowami o pracę, bo tylko to
0: dalej
1: jest w
0: mi
1: zakresie ich
0: pisze tak,
1: kompetencji.
0: że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w
1: Na umowę o
0: oparciu o
1: pracę.
0: umowę o pracę.
1: A takich jest mniejszość
0: A
1: niż,
0: takich
1: nie?
0: jest
1: Bo większość
0: mniejszość.
1: lekarzy
0: Kontrakty.
1: kontrakty.
0: A kontrakty można mieć w kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa, ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy? No coś tutaj nie gra. To prawo jest niedopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż
1: Lub pełni
0: 24.
1: dyżur telefoniczny, bo przecież z takimi
0: No, pod
1: też
0: telefonem
1: mieliśmy
0: jeszcze dodatkowo, no to kiedy
1: też do
0: załatwia swoje
1: czynienia.
0: sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami,
1: Są kolejnym dowodem na to, że
0: świadczą
1: właśnie tak jest.
0: o tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: modeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można

0: podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubi-

0: Bickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
1: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją, rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
0: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
0: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie Ma Mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Polski, reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy

0: kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję. Jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
1: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
0: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
1: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
2: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około, czy ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
3: Sklepiku jako takiego nie mamy. Nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności. Natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
4: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
5: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
6: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
7: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
5: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
4: Coś poza tymi

0: chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
1: Też gulasz.
2: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
0: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
1: Mi też się zdarza.
2: No zdarza się.
0: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
1: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
2: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
4: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy
0: przejdziemy
1: może sobie
0: jeszcze
1: te,
0: do tego,
1: tak,
0: tak.
1: wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym

0: wyższonym poziomie trylglicerydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
1: Dobrego
0: tak jest, tak zwanego, tak, tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były 3 zrealizowane, tak żeby one były 3 potwierdzone z tych 5 i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
1: jest diagnozowany.
0: Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak? Chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
1: to jest proces.
0: To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne. Oczywiście to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
1: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadszczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trylglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr, obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50 i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii, u mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te 3 z tych 5, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych 2 z tych zaburzeń, z tych 5, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trylglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 tak. centymetrów, u panów do 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty, z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce,
1: no
0: je niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wagę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i

0: powiedzieć, ok, wszystko
1: jest
0: dobrze, jest
1: ok. Ale brzuszek jest, więc
0: wskaźnik
1: co?
0: BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy powiedzmy tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście powiedzmy mamy ten, nawet jesteśmy powiedzmy optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych.
1: No, tak.
0: Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten powiedzmy kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów, prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna, tak.
0: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu powiedzmy zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze powiedzmy tutaj, powiedzmy na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór powiedzmy tych naszych badań, powiedzmy i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub powiedzmy uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, od tego trzeba zacząć tak, zapewne.
0: Tak, czyli jeśli powiedzmy taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie w takim razie, co jeść, a czego unikać, aby no, nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no, nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko ultra przetworzona, też żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak? Czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak? Czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak? To też jest bardzo ważny element diety, czyli powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje powiedzmy jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, no to rzeczywiście no, tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidowy program jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe powiedzmy samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre powiedzmy takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak? Bo nie dość, że dodajemy ten cukier powiedzmy w postaci takiej powiedzmy chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby słodyczach, no, i tak dalej, więc na pewno też trzeba
1: nawet
0: na to uwagę zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem, czyli, dieta 80-20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, na powiedzmy na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana.

0: normalizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że ok, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To się nie uda.
0: Wyrzucamy całą lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku, bo też takie sytuacje się zdarzają, tak, mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia, więc wprowadźmy na przykład sobie do dwóch posiłków w ciągu, tak, w ciągu dnia te warzywa, tak, wprowadźmy sobie na przykład, zrezygnujmy z tych, powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy pięć posiłków z mięsem, tak, obiadowych, tak, no to wyrzućmy, powiedzmy, te dwa, dajmy na przykład coś innego zamiast tych, powiedzmy, z tych pięciu, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się, powiedzmy, przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: żywienia.
0: No
1: właśnie, powiedzmy tak krótko, trzy rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie dwa jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu. Tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodnia.
0: Dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Czyli czy ugotowane, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam, powiedzmy, zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami w sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie, powiedzmy, te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut, powiedzmy, spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie, powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy, powiedzmy, ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. naczyniowym i oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj no, diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.

0: I na koniec powiedzmy króciutko o wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej, o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym pomyśle?
1: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak, w naszym.
0: Zdrowe dla dzieci.
1: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy, mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? Oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Nawet zamienić, powiedzmy, ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy siedmiu, obiadowy. Do tego dorzućmy sobie, powiedzmy, raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą, powiedzmy, być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej, powiedzmy, gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy
0: Pyszne
1: chociażby,
0: dania, tak.
1: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować, oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową,
0: Bez
1: możemy bez
0: mięsa?
1: mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak,
0: To nie
1: oczywiście.
0: wszystko.
1: To jest zadanie,
0: Da się,
1: oczywiście.
0: ale jak będzie
1: No,
0: smakowało?
1: to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić. I niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało. Ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając
0: W
1: od
0: szkołach,
1: podstaw,
0: tak.
1: tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli i
0: Jest pan
1: myślę,
0: zwolennikiem tych
1: jestem
0: diet.
1: zwolennikiem, tak, dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia, powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
0: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję Panu
1: Również.
0: pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni.

0: pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz szósty w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
4: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu

zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej.

0: mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Ja reprezentuję zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.

0: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
1: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku, niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
0: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
1: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
1: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
0: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
2: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
2: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
2: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
2: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
5: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
0: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie

0: w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na Państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum Przysłowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowego wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego, już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę odbył się konkurs właśnie na żywo, przyjechali uczestnicy tego konkursu, także spoza Włocławka, także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20-21, ale wcześniej od godziny 16:00 do 18:00 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17:00 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy skarbca fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie

0: Będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą, będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych, nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej, artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach 1. Ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić oficjalnie, już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i my będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność Festiwalu Fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że od to nam wszystkim chodzi, który ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach festiwalu

0: festiwalu fajansu, jak co roku nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
1: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
0: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, Fabryka Fajansu i Fajans Włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, no, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią i dlaczego nie zwracają uwagi.
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora
0: szpitala. Czyli
1: to
0: można sugerować to tyle, tak?
1: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywania
0: jest czysto teoretyczne,
1: opinii
0: tak?
1: właśnie pacjentów, które do nas trafiają, wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektor, a ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
0: Są takie burzliwe?
1: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi.

0: albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem, albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w
1: W
0: tym
1: naszym przypadku
0: przypadku
1: WPF
0: marszałek
1: marszałek, tak.
0: województwa, w szpitalach powiatowych
1: Starosta.
0: starosta, w szpitalach klinicznych
1: Kierownik
0: akademia, tak.
1: Akademia Chirurgii Kliniki, tak.
0: Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy
1: Z
0: na
1: jakimiś
0: wzór spółek prawa
1: kompetencjami.
0: handlowego, żeby być członkiem rady nadzorczej, wtedy się nazywa rada nadzorcza.
1: Trzeba było
0: Spółka prawa
1: mieć
0: handlowego, trzeba
1: specjalny
0: mieć
1: egzamin.
0: zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł? Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego, na
1: Ale
0: przykład
1: wówczas
0: Lipno.
1: członkowie pobierają
0: Lipno
1: wynagrodzenie
0: Szpital
1: za
0: jest
1: swoją
0: spółką
1: pracę.
0: z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że rada społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów, albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd, jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach. Nic nowego
1: Nie
0: te
1: spodziewa się
0: kontrole
1: pan
0: nie
1: niczego.
0: wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie, jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli.

0: kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną, kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no bez przesady, nie da się tak żyć.
0: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze szpitala wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę, ale jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
1: Czy jest tylko na...
0: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 milion.

0: miliony złotych.
1: Warszawa się chowa.
0: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na badania,
1: pacjenta,
0: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją, czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera
1: umowę. No tak,
0: umowę.
1: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, dlatego, że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
0: No,
1: no
0: prawda.
1: A jeśli...
0: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: Będzie
0: reformą.
1: Miał ten rząd odwagę na reformę
0: przed
1: służby
0: wyborami
1: zdrowia?
0: Pewnie nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i cztery reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, cztery reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na dwie się mocno narzeka, trzecia została już zmieniona dwukrotnie.
0: No najlepsza jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: już była zmiana kilka
0: razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazji.
1: Nie ma gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma,
0: tak. Wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowane.
1: Czyli co, chirurgia, w Lipno mamy ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię,
0: oczywiście.
1: W Aleksandrowie na przykład.
0: I wtedy mamy lepsze wypełnienie
1: chirurgię.
0: Łóżek. Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na rok.
1: Coś tam lukruje, coś tam posypie.
0: Ale to są drobne. Chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej. To jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
1: zajmować
0: dalej,
1: się może tylko umowami o pracę, bo tylko
0: dalej
1: to jest w zakresie
0: mi pisze
1: ich kompetencji.
0: Tak, że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
1: A takich jest mniejszość.
0: A takich jest mniejszość.
1: Większość lekarzy
0: kontrakty. A kontrakty można mieć w kilku.

0: kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa, ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy. No coś tutaj nie gra. To prawo jest niedopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił to więcej niż
1: Lub pełni
0: 24,
1: dyżur telefoniczny, bo przecież z takim
0: no pod
1: też
0: telefonem
1: mieliśmy
0: jeszcze dodatkowo, no to kiedy
1: też do
0: załatwia swoje
1: czynienia.
0: sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami,
1: Są kolejnym dowodem na to, że
0: świadczą
1: właśnie tak jest.
0: o tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami szósty Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6. w naszym mieście się odbywać będzie.
0: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek.

0: ale udało mi się i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuję regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.

0: dwa razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
2: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

Kowalski reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl

0: oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam. Pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził, tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne.

0: i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
1: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
0: No, można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
1: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
1: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
1: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No, zdarza się.
1: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No, jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i.
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
2: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy
0: przejdziemy
1: może sobie
0: jeszcze
1: te,
0: do tego,
1: tak,
0: tak.
1: wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego.
1: Tak jest, tak zwanego, tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny jest diagnozowany. Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
0: to jest proces
1: to jest pewien proces. To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne. To są oczywiście, to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
0: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr,
0: HDL.
1: Obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50 i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii, u mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby przyszli.

0: jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy jeden, powiedzmy tam, powiedzmy, czy kilka objawów z tym związanych, ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak? To też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 centymetrów, u panów do 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce, no je niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest, dobrze, jest ok.
1: Ale brzuszek jest, więc
0: wskaźnik BMI mamy, na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, w optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych. No, tak. Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów, prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna, tak.
0: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu, powiedzmy, zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy, tutaj, powiedzmy, na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego, dobiera leczenie lub, powiedzmy, uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, od tego trzeba zacząć, tak, zapewne.
0: Tak, czyli jeśli, powiedzmy, taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie, w takim razie co jeść, a czego unikać, aby no nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko, ultra przetworzona, ta żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy, lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak? Czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak? Czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak? To też jest bardzo ważny element diety, czyli, powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje, powiedzmy, jakiś tam boczek, tak? Występują wysokotłuszczowe produkty mleczne,

0: powiedzmy, gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, no to rzeczywiście no, tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej. Oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe, powiedzmy, samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre powiedzmy takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak? Bo nie dość, że dodajemy ten cukier powiedzmy w postaci takiej powiedzmy chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby słodyczach
1: no,
0: i tak
1: pewno.
0: dalej, więc na pewno też trzeba
1: Nawet
0: na to
1: w
0: uwagę
1: chlebie.
0: zwrócić. Dokładnie, nawet tutaj by także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem,
1: Jakiego?
0: Czyli dieta 80 na 20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, na powiedzmy na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że okej, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To się nie uda.
0: Wyrzucamy całą lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku. Bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do 2 posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład, zrezygnujmy z tych powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak? Obiadowych, tak? No to wyrzućmy powiedzmy te 2, dajmy na przykład coś innego zamiast tych powiedzmy z tych 5, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się powiedzmy przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: żywienia.
0: No
1: właśnie, powiedzmy tak krótko 3 rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca powiedzmy mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony powiedzmy w takim supermarkecie, gotowiec powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie 2 jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego powiedzmy 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo Pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu, tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodnia.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Mm-hmm. Czyli czy ugotowane?

0: sadzone, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest
1: W
0: czy do naleśników, czy
1: makaronie.
0: po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie, nie, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też, co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam powiedzmy zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami w
1: Mniej.
0: sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że okej, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że okej, codziennie, powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy, powiedzmy, ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania,
1: Profilaktyka,
0: profilaktyka,
1: profilaktyka,
0: tak?
1: tak.
0: Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy
1: Mierzmy
0: sobie
1: ciśnienie
0: ciśnienie w
1: tętnicze,
0: domku
1: tak.
0: i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej, minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania
1: Laboratoryjne.
0: laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi naczczo, glukozy naczczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj no, diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym
0: Ja uważam,
1: pomyśle?
0: że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak, w naszym.
1: Zdrowe dla dzieci.
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy, mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? No oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Nawet zamienić powiedzmy ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy i gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy 7 obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadu. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą, powiedzmy, być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy
1: Pyszne
0: chociażby,
1: dania, tak.
0: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową,
1: Bez
0: możemy bez
1: mięsa?
0: mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak,
1: To nie
0: oczywiście.
1: wszystko.
0: To jest zadanie,
1: Da się,
0: oczywiście.
1: ale jak będzie
0: No,
1: smakowało?
0: to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić i niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłku składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało. Ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając
1: W
0: od
1: szkołach,
0: podstaw, tak?
1: tak.
0: Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem.

0: Jestem bardzo dobrej myśli i
1: Jest pan
0: myślę,
1: zwolennikiem tej
0: jestem
1: diety.
0: zwolennikiem. Tak, dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak, mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak, mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję również. Panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju

0: rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
1: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Wrocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
0: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacji.

0: To jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie Ma Mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

I reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wyruszamy w tą trasę

0: koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.

0: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
1: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać. Ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
0: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
0: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
0: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów.
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
0: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No, jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i.
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
2: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum Przysłowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę państwa, piątek, sobota i niedziela. I w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne,

0: że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na starym rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek. Tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19, 20, 21, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest kolekt i to je będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej-Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy skarbca fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych. Nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampaloft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest no, instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od no, kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do Festiwalu Fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach pierwszego ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: No,

0: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić oficjalnie, już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać. My będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność festiwalu fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że to nam wszystkim chodzi, który ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
1: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
0: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna, próbowałem, wiem o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i

0: Mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią i dlaczego nie zwracają uwagi.
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła, ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym,

0: że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli
1: Czyli
0: dyrektora
1: możesz
0: szpitala.
1: sugerować to tyle, tak?
0: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz
1: Jest czysto
0: wykorzystywania
1: teoretyczne, tak?
0: opinii właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektora, ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
1: Są takie burzliwe?
0: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem, albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w
1: W
0: tym
1: naszym przypadku
0: przypadku
1: WFH
0: marszałek
1: marszałek, tak?
0: województwa. W szpitalach powiatowych
1: Starosta.
0: starosta. W szpitalach klinicznych
1: Kierownik,
0: akademia, tak.
1: Akademia Kierownik Kliniki, tak?
0: Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy
1: Z
0: na
1: jakimiś
0: wzór spółek prawa
1: kompetencjami.
0: handlowego, żeby być członkiem rady nadzorczej, wtedy się nazywa rada nadzorcza.
1: Trzeba było
0: Spółka
1: mieć
0: prawa handlowego, trzeba
1: specjalny
0: mieć
1: egzamin.
0: zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł?
1: Powołał.
0: Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego, na
1: Ale
0: przykład
1: wówczas
0: Lipno.
1: członkowie pobierają
0: Lipno
1: wynagrodzenie
0: Szpital
1: za
0: jest
1: swoją
0: spółką
1: pracę.
0: z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że Rada Społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład

0: pewnych oddziałów, albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach, nic nowego te kontrole nie wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie, jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No, doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no bez przesady, nie da się tak żyć.
0: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały

0: zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin, jak pani już wymieniła. Jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę. Ale jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
1: Czy jest tylko na...
0: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
1: Warszawa się chowa.
0: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na badania,
1: pacjenta,
0: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją, czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera
1: umowę. No tak,
0: umowę.
1: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, dlatego, że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
0: No, no
1: a jeśli...
0: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu. I dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: będzie
0: reformą.
1: Miał ten rząd odwagę na reformę
0: przed
1: służby
0: wyborami
1: zdrowia?
0: Pewnie nie. To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i 4 reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, 4 reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na 2 się mocno narzeka, 3 została już zmieniona dwukrotnie.
0: Najlepsza jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: już była zmiana
0: kilka razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazjum.
1: Nie ma gimnazjum, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma,
0: tak. Wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowane.
1: Czyli co,

0: No, mamy
1: Na
0: gdzie mamy
1: przykład podział.
0: ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię, tak, w
1: Oczywiście.
0: Aleksandrowie na
1: I
0: przykład
1: wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
0: chirurgię.
1: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na
0: Coś
1: rok,
0: tam lokruje, coś tam
1: ale to
0: posypie.
1: są drobne, chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej, to jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, no, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
0: Zajmować się może tylko umowami o pracę, bo tylko to
1: dalej
0: jest w
1: mi
0: zakresie ich
1: pisze tak,
0: kompetencji.
1: że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera, i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w
0: Na umowę o
1: oparciu o
0: pracę.
1: umowę o pracę.
0: A takich jest mniejszość
1: A
0: niż,
1: takich
0: nie?
1: jest
0: Bo większość
1: mniejszość.
0: lekarzy
1: Kontrakty.
0: kontraktu.
1: A kontrakty można mieć w kilku placówkach i jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa, ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy? No coś tutaj nie gra. To prawo jest niedopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż
0: Lub pełni
1: 24.
0: dyżur telefoniczny, bo przecież z takimi
1: No, pod
0: też
1: telefonem
0: mieliśmy
1: jeszcze dodatkowo, no to kiedy
0: też do
1: załatwia swoje
0: czynienia.
1: sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami,
0: Są kolejnym dowodem na to, że
1: świadczą
0: właśnie tak jest.
1: o tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze.

0: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami szósty Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też

0: W tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.

0: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
1: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
0: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Kowalski, reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.

0: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
1: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
0: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
2: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
3: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
4: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
5: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc po prostu pasuje.
6: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
7: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
5: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
4: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
6: Też gulasz.
7: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
4: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
5: Zdarza się.
6: Mi też się zdarza.
7: No zdarza się.
4: Jak oceniacie tą zmianę?

0: w jadłospisie. Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
1: No, jest pozytywnie moim zdaniem.
2: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
3: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
4: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmiar

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trygliceridów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego cholesterolu.
1: Tak jest, tak zwanego, tak. Tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
0: jest diagnozowany.
1: Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym,

0: Czyli jest proces
1: to jest
0: pewien.
1: pewien proces, to jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak, bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne, to są
0: Niewątpliwie.
1: oczywiście, to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
0: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
1: Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadszczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to ja mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr,
0: HDL.
1: Obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50 i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii. U mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy jeden, powiedzmy czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas
0: mogą
1: do tego
0: wystąpić.
1: Predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
0: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 tak. centymetrów, u panów do 94.
1: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce,
0: no
1: je niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest
0: dobrze,
1: ok.
0: Ale brzuszek jest, więc
1: wskaźnik
0: co?
1: BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych.
0: No, tak.
1: Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów, no prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
0: Idealna, tak.
1: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet 4 z tych 5 powiedzmy zaburzeń. Tak?

0: Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy tutaj, powiedzmy na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub powiedzmy uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, oczywiście, od tego trzeba zacząć tak, zapewne.
0: Tak, czyli jeśli powiedzmy taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zaczniemy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie, w takim razie co jeść, a czego unikać, aby no nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko, ultra przetworzona, ta żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak? Czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak? Czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak? To też jest bardzo ważny element diety, czyli powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje powiedzmy jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, on to rzeczywiście, no tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe, powiedzmy, samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do 2-3 posiłków w ciągu dnia stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre, powiedzmy, takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak, bo nie dość, że dodajemy ten cukier, powiedzmy, w postaci takiej, powiedzmy, chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby słodyczach i tak dalej, więc na pewno też trzeba
1: nawet
0: na to uwagę zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem, czyli,
1: jakiego?
0: Czyli dieta 80 na 20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, na powiedzmy na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że okej, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To wyrzucamy, się nie uda.
0: Wyrzucamy całą lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku. Bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do 2 posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład, zrezygnujmy z tych powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak? Obiadowych, tak? No to wyrzućmy powiedzmy te 2, dajmy na przykład coś innego zamiast tych, powiedzmy,

0: z tych powiedzmy z tych pięciu, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się powiedzmy przerodziło w takiej właśnie gdzieś tam całościowo z taki zdrowy model
1: No
0: żywienia.
1: właśnie, powiedzmy tak krótko trzy rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to zróbmy sobie, ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie dwa jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu. Tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodniowy.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam powiedzmy zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami
1: mniej.
0: W sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy powiedzmy ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku
1: tak.
0: I pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj no, diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko o wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej, o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym?
0: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak,
1: w naszym, zdrowe dla dzieci?
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? No oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby

0: chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Nawet zamienić, powiedzmy, ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy, gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy, ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych, powiedzmy, siedmiu, obiadowy. Do tego dorzućmy sobie, powiedzmy, raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy, też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą, powiedzmy, być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej, powiedzmy, gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy
1: Pyszne
0: chociażby,
1: dania, tak.
0: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować, oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową,
1: Bez
0: możemy bez
1: mięsa?
0: mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak,
1: To nie
0: oczywiście.
1: wszystko.
0: To jest zadanie,
1: Da się,
0: oczywiście.
1: ale jak będzie
0: No,
1: smakowało?
0: to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić. I niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało. Ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając
1: W
0: od
1: szkołach,
0: podstaw,
1: tak.
0: tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli i
1: Jest pan
0: myślę,
1: zwolennikiem tych
0: jestem
1: diet.
0: zwolennikiem, tak, dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia, powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję Panu
0: Również.
1: pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696

426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6. W naszym mieście się odbywać będzie.
0: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów.

0: i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
1: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
0: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te dwa medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
2: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
0: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny dwa razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
2: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
2: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
3: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
2: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą

0: I reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na

0: Pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie, już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku, niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
0: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich, powiedzmy, tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
0: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
2: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
2: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
2: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
2: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
5: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było

0: organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na Państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w Muzeum Przysłowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, Skarbiec Fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19, 20, 21, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w Skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła. Będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych, nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na

0: przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach 1. Ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić oficjalnie, już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i my będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność Festiwalu Fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie, inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni

0: lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
1: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona,

0: są też bardzo aktywne.
1: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury. Dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, który to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze. Reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, no, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, skarbców fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
0: Czyli zapraszamy.
1: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią i dlaczego nie zwracają uwagi.
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha. Nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora
0: szpitala.
1: Czyli to
0: sugerować to tyle, tak?
1: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywanie
0: opinii tak?
1: właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektora, ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag. I dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
0: Są takie burzliwe?
1: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem. Albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w tym przypadku marszałek województwa, w szpitalach powiatowych
0: starosta,
1: w szpitalach klinicznych
0: akademia,
1: czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy na wzór spółek prawa handlowego, żeby być członkiem Rady Nadzorczej, wtedy się nazywa Rada Nadzorcza.
0: Trzeba było

0: prawa handlowego, trzeba
1: specjalny
0: mieć
1: egzamin.
0: zwany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie, nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu, w związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na
1: przykład ale wówczas członkowie pobierają wynagrodzenie.
0: Lipno Szpital jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że rada społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów albo zawieszanie, które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Włocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni wiele, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach. Nic nowego te kontrole nie wnoszą. Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu.

0: prostu personel szpitali, jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No, doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, dodatkowych, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no bez przesady, nie da się tak żyć.
1: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie, jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin. Jak pani już wymieniła, jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze szpitala wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450-440 do 516 godzin w miesiącu. No wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę, ale jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
0: Czy jest tylko na...
1: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
0: Warszawa się chowa.
1: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na badania,
0: pacjenta,
1: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją. Czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera
0: umowę. No tak,
1: umowę.
0: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy, dlatego, że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
1: No,
0: no a jeśli...
1: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy,

0: oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: reformą.
0: Będzie
1: miał ten rząd odwagę na reformę
0: służby zdrowia? Przed wyborami pewnie
1: nie.
0: To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i cztery reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, cztery reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na dwie się mocno narzeka, trzecia została już zmieniona dwukrotnie.
0: No najlepsza jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: już była zmian kilka
0: razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazji.
1: Nie ma gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma,
0: tak. Wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowany.
1: Czyli co, w Lipno mamy ginekologię, w Radziejowie mamy ortopedię,
0: oczywiście.
1: W Aleksandrowie na przykład.
0: I wtedy mamy lepsze wypełnienie
1: chirurgię.
0: Łóżek. Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na rok.
1: Coś tam lokruje, coś tam posypie.
0: Ale to są drobne. Chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej. To jest takie tylko, i tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
1: zajmować się może tylko umowami o pracę, bo tylko
0: dalej
1: to jest w zakresie
0: ich kompetencji. Tak, że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
1: A takich jest mniejszość.
0: A takich jest mniejszość.
1: Większość lekarzy,
0: kontrakty. A kontrakty można mieć w kilku placówkach. I jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa, ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy, no coś tutaj nie gra. To prawo jest niedopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia,

0: różnym przypadku, w różnych miejscach i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż
1: Lub pełni
0: 24.
1: dyżur telefoniczny, bo przecież z takimi
0: No, pod
1: też
0: telefonem
1: mieliśmy
0: jeszcze dodatkowo, no to kiedy
1: też do
0: załatwia swoje
1: czynienia.
0: sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami,
1: Są kolejnym dowodem na to, że
0: świadczą
1: właśnie tak jest.
0: o tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w pracy, w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami szósty Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi

0: różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
1: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Wrocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
0: Od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest
0: kwalifikacji.

0: klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie Ma Mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

Polski, reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wyruszamy w tą

0: prasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale jest to, są to przekąski, powiedzmy, zgodne.

0: zgodne z normami.
1: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
0: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
1: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
1: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
1: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
1: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
5: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
2: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trygliserydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego
1: Tak jest, tak zwanego tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
0: jest diagnozowany.
1: Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
0: to jest proces.
1: To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne. Oczywiście to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
0: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr, obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50 i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii, u mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy jeden, czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała.

0: Oczywiście nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trygliceryduw, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 cm, u panów do
0: 94.
1: 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce,
1: No
0: je niezdrowo,
1: właśnie.
0: fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wagę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć: OK, wszystko
1: Jest
0: jest
1: dobrze,
0: OK.
1: ale brzuszek jest, więc
0: Wskaźnik
1: co?
0: BMI mamy na
1: Właściwy.
0: poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My, mężczyźni, mamy głównie typ, powiedzmy, tej otyłości brzusznej, tak?
1: Brzusznej.
0: Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni. I w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych.
1: No tak.
0: Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów,
1: No właśnie.
0: prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna,
0: Więc
1: tak.
0: może być tak, że wszystko jest OK, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu, powiedzmy, zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy, tutaj, powiedzmy, na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub, powiedzmy, uznaje, że to nie jest jeszcze etap na
1: Na
0: leczenie,
1: leczenie.
0: ale na zmianę stylu życia, tak? Czyli
1: No tak, od
0: oczywiście,
1: tego trzeba zacząć zapewne.
0: tak, czyli jeśli, powiedzmy, taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się
1: No
0: odżywia, czy nie ma
1: właśnie,
0: żadnej
1: no
0: aktywności sportowej,
1: właśnie.
0: to zaczniemy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie w takim razie, co jeść, a czego unikać, aby no, nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no, nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko ultra przetworzona, też żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy, lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak? Czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak? Czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak? To też jest bardzo ważny element diety, czyli, powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje, powiedzmy, jakiś tam boczek, tak? Występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy, gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, on to rzeczywiście, no tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe, powiedzmy, samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców. każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak?

0: ten cukier, powiedzmy, w postaci takiej, powiedzmy, chociażby dodatku do kawy, do herbaty, no to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby
1: No,
0: słodyczach
1: na
0: i tak
1: pewno.
0: dalej, więc na pewno też trzeba na
1: Nawet
0: to
1: w
0: uwagę
1: chlebie.
0: zwrócić. Dokładnie, nawet wtedy także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem,
1: Jakiego?
0: czyli dieta 80 na 20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, na powiedzmy na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że okej, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To się nie uda, to się
0: Wyrzucamy
1: nie
0: całą
1: uda.
0: lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku, bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do dwóch posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład zrezygnujmy z tych powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy pięć posiłków z mięsem, tak? Obiadowych, tak? No to wyrzućmy powiedzmy te dwa, dajmy na przykład coś innego zamiast z tych pięciu, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się powiedzmy przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: No właśnie,
0: żywienia.
1: powiedzmy tak krótko trzy rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie dwa jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: I
1: właśnie.
0: to już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu, tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodnia.
0: Dokładnie, dokładnie, tak? I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy
1: W
0: do naleśników, czy
1: makaronie.
0: po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie, nie, nie. Nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam powiedzmy zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami w
1: Mniej.
0: sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli

0: Jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak, zrealizujemy powiedzmy ten pułap 150 minut, tak, 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak, wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj no, diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko o wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej, o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym?
0: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak,
1: w naszym, zdrowe dla dzieci?
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? No oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Mm-hmm. Czy nawet zamienić powiedzmy ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy i gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy 7 obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę, powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą powiedzmy być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie. Nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy chociażby
1: dania,
0: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową,
1: bez mięsa
0: przygotować, tak? No to też się da, tak oczywiście.
1: To, nie wszyscy...
0: to jest zadanie
1: da
0: oczywiście.
1: Się, ale jak będzie smakowało?
0: No, to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić i niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało, ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając od podstaw, tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli.
1: Jestem zwolennikiem,
0: tak? Dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję Panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami szósty Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego

0: możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski I

0: I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie Ma Mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: I reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również

0: również dla mieszkańców Włocławka czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję. Jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
1: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
0: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
1: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
2: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
3: Sklepiku jako takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
4: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, w których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
5: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
6: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
7: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków?

0: wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
1: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
0: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
2: Też gulasz.
3: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
0: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
1: Zdarza się.
2: Mi też się zdarza.
3: No zdarza się.
0: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
1: No jest pozytywnie moim zdaniem.
2: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
3: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
4: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach, ja tylko

0: zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy Państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na Państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy,

0: jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek. Tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Finance Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20, 21:00, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej-Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo niebieską herbatą, będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych, nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączone nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach 1. ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem miast. No.
1: miast.
2: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić oficjalnie, już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w zgromadzeniu ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkich

0: no, wszystkie niezbędne
1: Formalności.
0: formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i my będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu, po to, żeby atrakcyjność festiwalu fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że od to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
2: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
0: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, z skarbców fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony, no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka.

0: producent tych wyrobów czekoladowych chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

Obudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.